jeżeli takie słowa już zapomniałaś. Już śnieg na dwór pada i pogoda jest taka brzydka.